Slyknia jo, Christia, stoj kaczko, nie. Daj trę, kicz po to, pribo i jak my.